funny things is house. She's my kids, I'm like, what's up? Chin chin, yo. Liga wiecie gazura, kopochana kura, z dodatkom czukuria, utopie się ura, za plicet te podne.